magic wacho kuti tengera ndito pafupi kuimba kumeneko musanditorera nyimbo ndito kuchokera mujiko la Zimbabwe kurifiki chakumtsiriziro kwandime menino iyazinchito zakulicha kwatu kwa nchinyanja tinakulandilani masana pa 14:55 minutos ndipo kuchokomeneko mpeke pano makalandine mulichwano walero pintu katawa mundime mene yazinchito zakulicha kwa Radio Mosambiki mchinyanja tiamike potifumbatila ndipo nchukulola kukhala na felimochi chingotisi kumukwambili ndikenaka kufunani zabwino zomse kuzina zimenezo sikhale nkukufikani kuchoka pano pa wildest wano ntchito zakulicha kwa mchinyanja mpaka na sumawa masana pa 14:55 minutos.